chcę z nami, te mam jeszcze dar. Lecz ja se dar ode mnie wyjdą. Ja wyjdu se dar.